0: Shimomo kuitlawi y canopa cocolistli dengue. No papil moyotzit lenkipishtok ni cocolistli, tlacati campamanto cat, shitla papaca, shitla ishzakwa, shitla ishlapacho, tlatikita el toxete postli o setle yatlenkisentilia at, iwanayok titekiwiash kumahawa, shimotzakwa, iwan shimotekili pahat, ijinoti momanawis. Achimoneki shikin mokuitlawi koneme, tenanzitzi, tetazitzi, iwan siwametlen konewake. Matizakwilika, nitla hueltilistli sansejo, ma ashtikawaka matechpanoniko colistli, ikatlazotlalistli Veracruz, hueyitlanahuatiketl.
1: Veracruz, Gobierno del Estado.